Ibaye tonu. Ibaye tonu bobo ego. Katimbara shangarao nu. Ukwele.